0: bleibst auch, bitte sehr.
1: Słuchaj nas, niebo jest chore na smogny. W niebie dziurawe jest dno. Popatrz dziewczyna przy oknie, siedzi i gapi się w nocy.